0: Atisch, naju duchaj, je kofi dżensa rano, hijo wubu dżiu, mate runi hijo dru kanu staju, ale nitko najpredras, Mateo, nic kofi laptacz, ale teme przedstajic. Dobranie, Mateo.
1: Dobranko, hej, to poladamy na dżensni szuusowanie. W rycznym kuciku na przykład poveda dr Jana Szołczina o tym, jak da k tomu prajmy dyż raz niczo nie czynimy, po takim dyż samo niczo starać nie trybamy. Bądź my mam za sonowość, czy w obrazach wozywili, pobych my konstydzenia na jichanskim a skakanskim turnire w Hołkach. Pokuknem jeszcze raz na rożowanie biskopa Tyma Iwasa w Drężanach. Dale zladujemy na jubilejne zaradowanie 530 lit budyski kamenny dom, a nic naposled też 520 lit wulatko. W nowej rajnej dobie je liczba rajorjów w Radworju mocno rozrostła, a tak możachu z nich drugie musto zestać, co stawizno powieda Klaudius Buscha, a niemsko-serbsko ludowe dziwadło Budyszynie czara swoją nową rajną dobu przedstawiło, što je tam serbsko na jewiszczu, też o tym jacy zoniczwy był wusłania, ja sam tam minucy podlabył na nowinarskiej konferencji.
0: A lube dzieci, z wami dżęca rano, Lexi Snieda.

0: лицу, в очинь-то свою разбудену в утраву.
1: Синцовцыле близко туле будламе.
0: А слухай до себе.
2: Ani zynisch do siebie słuchacz, ale też radio słuchacz, poskacz, jedzą zarano wie za tema, aż do słuchacz radio nosowie, prawa serbska huczba pala nas programie, tu te tytule, na nas dżynca czekaja. Szeho wierszkie, śpiewa Andreas Becking. Matthias Kiesling, nie może zabyć. A John Sarano, wo budzi nas Maria Matzyna. Wszystkie tutaj tytule czekają na nas. Kofe piczu, hacz do 60.

0: Jana Buschers-Tschich.
1: Serbski Rozvoz. Pojezdze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niemsko-serbske ludowe dziwadło Budyšin zmieje we nowej rajnej dobie do romady 21. premieru, z toho viacore serbske. Serbske modzinske dziwadło na przykład przedstaje inscenaciju Kuvades Serbia. Na ulke jawiszo przyniesu komediu Čakač na bus od Olivera Bukowsko we reżii Estere Undes, kiż składostnie też Jurija Kochowich 90. narodnin je inscenacja do Nišvišnina kcie planowana. Nimo to ma NSLG w nowej rajnej dobie dwie elewce, z tejto Tadeja Bedrichec a Halina Šinec. Twarska dowolność za prynny twarski wotrysk Serbskiego foruma wiedy na Lauskim arealu je czara dojszła. O tym informuje dyrektor założby za serbski lud Jan Budo. To ryka, że może założba jako twarski knies wupisania przygotować a wupisać. Kajż Buda dalej zdzieli, zahaja so 24. septembra archeologiczne wurywania, kiż maja hać do hód zakończone być. Z początku oktobra wotmie so symboliczki prynny zaru. Poprawne twarskie dzieła maja so w naliczu 2027 zahajić. Sezona w Kupielach w Hornej Łužice je niemal już zakończona. Jara z pokojem ze sezonu je puhanski mistrz Uwe Mikkel w Kulowskiej Lisnej kupili. Z 21.500 wopytowarymi bychu leca 6.000 wiac hač loni. Tež kupiel w Kumwałcze tuka na wiac wopytowariu hačewak, konkretnych liczbu pak jeszcze nie. Kupiel w Porchowie je jeszcze hač do końca miesaca otworena. W Bad Kissingenie zaje so dżęca mieze narodny kongres w bajkach, na którymż su też Serbia zastupieni. Hesło ryka człowieckie bycze w bajce, a w sredziszczu z tej praszynie, szto bajki w człowiekach upraja. Hacz do niedzielę oczekuje niedzie 200 wobdzielniku. Zaradwari z tej europejska bajkowa tłożność, a bajkowa założba Walter Kahn, gdzieś je dr Susanne Hosena, przedsedka kuratoria. Kulturna wiadomostnica ze Serbskiego Instytuta je kongres sobą organizowała. Ona nawieduje miastrym dziewaniczku w stawizne krabata. Sportowe towarstwo Soku Ralbice Hoki ponowia tuczasne zromanie z gminu Ralbice Rożant a sponsorami Twarde Rajniszczo. Po 30 litach dobi Sohonia Wosta nuznie sanirować, so nebychu so sportowce zranili. Na jara dere z dżarżanu spodniu Wosztu rozdzieluje wienaty cwrma Soku ze specjalni maszynu tele dny 500 tonu granodioryta. Gmina Ralbice Rożant podpiera sanirowanie z 20.000 eurami. Konc oktobra smiedza Ralbiczanscy koparjo twarde rajniszczo zaso wużywacz. A to ma nie biechu? Nasze powieście jakieś namakacze dalej na naszej internetowej stronie, a w naszej darmodnej app z mienom MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slebro pokaza tu kvilu v Budyšine 22 stopňu, k tomu čaja mročne na nebiu. Rano sú švíjele možné tu a tam snano tiež poponu hišče. S blakami so svonco raz mes mročelemi v biu dňa pokaza. Duje cuni vecik z zapada a v biu dňa to zmieme potom maximálne 21 stopňu.
0: Na počach a na drohách je šitko v poriadku.
1: Serbský rozvoz.
0: Tuž přejmuj vám všim vězo dobrou jezbu do dženstnějšího rania, jeli máte pak za nás něžto, štož puča a droj nastupa, kýba něžto, štož vám tak dženca rano na útrobě leží, potom nás rádo zazvonče. Máte je při telefoně pod 035 91 733 400 abo písače na bojezč. Naště app MDR Serbia můžete s námi dženca rano znova četovač.
3: Kaju byś ci rady, tak żelni szitko jest.

0: krótko pocibili gimnasie, gdzie 5 godzin 7 sztucuci na dziomnie, z czedery z Woża przyszli, chyba kwas nietko z Woża honiu. Krótko pocibili gimnasie, z czpotekim hiżo ja, a tu już poladnie ma raz do naszych socjalnych soczów, do app MDR Serbia, a wy zatejesz na naszą internetową stronę, przetoż jest reda, a tu już mamy za co za was nasze nuosce we obrazach. To szako je nasz online format, w którym so jeszcze raz temam zajszwich dniu w formie krótkich wideoch bujesz, czy wienujemy. Dunras, miestrujmy ze sledowacymi temami. Pobychmy kunst do dzienia na jechanskim a skakanskim turnierie w Hurkach. Kak tam przez wysokie zadziuki skakaja a koci serbscy jechario su tam prynia miestna w obsadzili to potekim zoniczy na naszej internetnej stronie. Pokuknijmy jeszcze raz na rozżonowanie biskopa Tymar Iwasa w Dreszczanach, gdzież bych już tako też drużki na miestnie. Dalej zladujemy na jubilejne zariadowanie 5000 lat budyjski kamienny dom. A wieso, nic na posledk, swiecimy też sami jeszcze raz. No hej, kajż narodniny. 25 lat Wulatka, serbski telewizyjny magazyn, też to jest tema naszych web-bujestczach, nowostczach we obrazach.
1: Przedstaj się, że żywy paradizu na zemi. Stoj se přije šitko soči poskyči, handy, auto, abo raz do dola. Fenki za to šitko či pak faluja. Předstaj se i tu se pone lubosče, tvoj v obsvědče pak přiším vůzamkně. Šitko jenož dokešný se vyrýbe, abo nebo pytaš pravý dvůně božem šiem.

0: Потом, вим, што са ста, так река тут он титул, а забыш читиш. Вы виджели, што са стала, ма мати джизвок за нас нетко поездче, пшетош је с дыбком на пушесчих, на пуседмих.
1: Сербски розвоз. Поездче. В студио Мати Джизвок.
2: Добре ранје. Niemsko-serbske ludowe dziewadło Budyszin zmieje w nowej rejnej dobie dohromady 21 premieru, a z to wiacore serbske. Serbske modzinske dziewadło na przykład przedstawi inscenację Kuwades Serbia. Na ulke jewiszczo przyniesu komediu Czakacz na bus od Olivera Bukowsko w reżii Ester Undis, a składostnia Jurija Kochowych 90. narodzinie inscenacja Donisz Wiśninak czyje planowana. Mimo toho ma NSLJ w nowej rejnej dobie dwie elewce, Stator Tabea Bedrichec a Halina Szynec. Sezona w Kupelach w Hornej Łużycy je niemal wszędzie zakończona. Jara spokojom ze sezonu je puhanski mistrz Uwe Mikkel w Kulowskiej lesnej kupeli. Z 21.500 wopytowarjami biechu leca 6.000 wiac haczloni. Tyjesz kupiel w Kumowdze tuka na wiacy wopytowarjów haczewak, konkretnych liczbu pak jeszcze nie. Kupiel w Porchowie je jeszcze hacz do końca miesaca wotywrena. Tvarska duhonosć za prini tvarski votrysk Serbskoho foruma viede na lauskim arealu je čera dojšła. O tym informuje direktor zaožby za serbski lud Jan Budo. To rieka, zo môže zaožba jako tvarski knies vupisania přihotovač a vupisač. Kajž Budo dále zdzieli, zahaja so 24. septembra archeologiske vúrovania, kiž maja hač dohod zakončene byč. Z počatk oktobra vodmier so symboliski prini záru. Popravne tvarske dživa maja so v naliču 2027 zahajíč. W Bad Kissingen je zahají so dženca mezenárodny kongres vo bajkach, na kotrymž sú tež Serbia zastupieni. Hesło rieka Čovieske byče ve bajce, aby središču z tej prášenie, što bajky vo človekách upraja. Hač do nedele očakuja niečo 200 vopčelníku. Zaradovari z tej európska bajková tvoršnosť a bajková založba Walter Kahn, čiž je doktor Zuzane Hosena, predsedka kuratória. Kulturna wiedomostnica ze Serbsko instituta je kongres sobo organizowała. Ona nawieduje miestrujm dziewaniczku w stawiznie krabata. Sportowe towarstwo Soku Ralbice Hockey ponowia tu czasnie zromanie z gminu Ralbice Rożant a sponsorami Twerde Rajniszczo. Po 30 letach doby so Hornia Wosta nuznie zanierować, zo nebychu so sportowce zranili. Na jara dere zdziarzanu spodniu Wosztu rozdzieluje wienate cwyrma Soku ze specjalnej maszynu teledny 500 tonu granodioryta. Gmina Ralbice Rożant podpiera zanierowanie ze 20 tysiąc eurami. Końc oktobra smierza Ralbiczanscy koparjo Twerde Rajniszczo za so używać. A to one bichu, nasze powieści, kiedyś namakacze na naszej internetowej stronie, runie takież w naszej dawonnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: A w Budyżinie so tu chwilu deszczuje, żywe slebro pokaza 20 stopniu. Hej, czaja, wiesz, też mruczyli k tomu, tak to też wostanie, też poponiu su jeszcze raz szwiele możne, z blakami so w biju dnia słońcom jest mruczyli mi pokaza, ale duje też cuny wycyk ze zapada. A w biju dnia zmiemy dalej, hej, maksymalnie 21 stopniu.
0: Šo klopve na pučach a na drohach, šuče so derikula.
1: Serbski rozvoz.
0: Jeli zapak tola niče, mobilne vyskač vidiče, kiba nekakke hačenje abo mylenje, potom zvonče tu do studia, pod Budyšin 7.34 stanas, doc spieče abo pisače nam app MDR Serbia, krutko povesč.

0: Kurt Godotzi, Bidl, genasse dem hier, Schularia, Prätheitsch, den der Sauersnodam, ke Busse, Dorschule, aber Birschi, aber Skolles am Geistisch, Pschätzer, Mamtu Sauers, Hischteras, Nasche, Hodanschko, Dundakube, Hodanschko, Nitko, w September, Sto, aber Koho, da Dschitschi, Tule, Wopisuja.
1: Da daue, wo Tschelak, ich mago.
2: Trude, da die Zepisane daue.
3: Nikatre, Maja, Pritko, in Visier. Du musst Hore, Adletschin.
4: Potem się nic suwuszy wąka, potem tam ochien niczo nie słyszy.
5: To dawe za szysta robę.
6: Tu ma takie paski przyczynane, za mużem dere krótsze czynić.
0: No, odpoczęli se możecie z nami hiżo tu sobą chodać z dunakom nadziemnie miastem prawo wotmową wieszcze. Jeli ju znajecie, potem pisajcie nam, a to przez naszą app albo internetową stronę w dzieciacym raju. Tam możecie sobą chodać. Haczcie dobyli, to zanicze nowym wudaczu dzieciacego wusywania dundak, sobotu na podziewieczych, a sztuś se nietko przeco jeszcze nie tak cyle wieste, što je poprawom prawe wuhodanie na naszej internetnej stronie, ja jeszcze też raz hodanczko w obszerniszo za was sprzyjotowane.

krótko po cybielki, na 7 a 6 godzin 8.43 a tu są nasze pokyby. Dzieńca do południa, a to na podżesaczych przedstawi się na wulki żoli dziwadwa na rodze Budyszynie serbskie dzieciace dziwadwo Princesna Jamila posledni raz. Jutze wita serbska kuchnia za swójby varia albo peku swódne kwuszczynki nazemskim stilu z nazemskimi podami od 4 do 6 do nistru inkluzje w Radworju. To runia jutze, że w budeskim kamiennym domie w opraszenie czeho dla miła se nasza demokratia szkitać. Sostrzom je prezydent Durinskiego Wustawo Szkita. Započatk je wieczor 7 w galerii kamiennego domu. Poladne mi już raz na kunst tydzienia. Od piatka sem sveči so Ralbicach, wulki wiesny svedzin, babe lieczo. Piatk, od 8 wubidżuja so tam wonju we wobory, przy zamknu so reje. A prietacz su sobotu reje, svedzia tam program do runia 8, a niedzielu potom zmia hiszcze dalszy program z przyjotowane. Z tobą przedstawi się so potem niedzielu też koniacu sport, a przelatka starych a nadczasnych kolesów. Oratorii Wulkotna woda świeci piatk wieczor budyskiej kronie pra premieru prynia serbska kulturna brygada a serbska komona Filharmonia Budyszyn tworbu pod nawodom Judit Kubicic przedniesety. Dalsze przedstawienie je niedzielu potem do runia w kronie. A do Mizniske Towarstwo Radiszka przeproszuję na huczt maliterany wieczor. Piatk wieczor, na powasy mich.

0: A jeszcze dalszy wopkadny pokier mam w utrom na Jack Swiernemu przyposłuchary, który się runie tu do studia dzwonił. Wyskacz z tej, a to we swojej bążci, Smir Budyszin, tam choreka na hoce, gdzie się te zwuczowa niszczo za psy, tam po takim nakuśtu pat kiczpujcze, swojej bążci z tej wyskacz Smir Budyszin, gdzie się te zwuczowa niszczo za psy, to je tam choreka na tej hoce. Wutrobny Jack przy posłuchari za krótki telefonat, za informację.
1: Chcę to jenom czas, to ci powidam.

Dzisiaj zmienczyno, bona po wasy mich je, a ja wotczyno zawas proteczku, ale dam gotre termine mamy, kunst dżynialnie stio. Bohne, bohne kunst dżynia, nam kiwa to może wam netko hiżo rec. Tak na przykład, świeci oratorii Wulkotna woda, piat kwieczor budyskiej kronie prapremieru, je to świetne oratorii Spiera Mirčina Veclicha, spiewa prynia Serbska kulturna brigada, a k tomu hudzi Serbska komorna filharmonia Budyżin. Stuż piatk na prapremieru nie może, niedzielu je dalsze przedstawienie kronie. Rajbicach kiwa wulki hoka dok, wiesny zwiedzień, babi leczo, piatk wubidżuja se tam wieczor wosemich, wonjowe wobory, przyzamknu so rie, a switchy so wieso cywy kunst dżynia jeszcze dale, sobotu wieczor, su wiesnynio program przyjotowali, potem znowa rie, a zaso dalszy program tunstrzył je potem niedzielu, tyż to su se wiesnynio niszto wumyslili, a zdobom przedstaji so koniacy sport a przelatka starych a nadczasnych golesu. A to runia piatk ma so spichowanske towarstwo nastawacie swobodnie serbskie szule Nibelčice założyć. K tomu su šice zajmcy przeproszeni, na wieczor na popieczych to budże Nibelčicach Lipowa droha čisło piatnacze. Na tym terminie spostrzeczkuje se potem też informacje o stałej przyjotu szule, kotraż ma od szulskoj leta 2028-2029 započeć. A domizniske towarstwo Radiška te przeproszuje na hućbno literane wieczor składnostnie 130 narodninu Marie Grolmusec a postatnych posmiertnin Marie Kubaszec piatk wieczor na po 8. Dostroże!

0: Aja prajo kikarahi, jes dupkom, na podziewieczich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niemsko-serbske ludowe dziwadło Budyżin zmie w nowej rajnej dobie do romady 21 premieru, a z to wiacore serbske. Serbske modzinske dziwadło na przykład przedstaj inscenację Kuwades Serbia. Na wulke jewiszczo przyniesu komediu Czakać na bus od Olivera Bukowsko w reżii Estere Undes, a składostnie Jurija Kochowich, 90 narodnin, je inscenacja Donisz Wiśninakcie planowana. Mimo to ma NSLJ w nowej rajnej dobie dwie elewce, steto Tadeja Biedrichec a Halina Szynec. Sezona w Kupielach w Hornej Łużycy je niemal szucze zakończena. Jara z pokojom ze sezonu je puanski miszto Uwe Mikkel w Kulowskiej Lesnej Kupieli. Z 21.500 w opytowarymi biechu leca 6.000 wiaca czloni. Tyż Kupiel w Kumwałcze tuka na wiaca w opytowariu haczewak konkretnych liczbów pak jeszcze nie je. Kupiel w Porchowie je jeszcze hacz do końca miesaca otewrena. Twarska dłonność za prynny twarski wotrysk Serbskiego Foruma Wiede na Lauskim Arealu w Budyżynie je czara dojszła. O tym informuje dyrektor Założby za serbski lud Jan Buda. To rzeka, że może Założba jako twarski knies wupisania przygotować, a wupisać. Kajż Buda dalej zdzieli, zahaja so 24. septembra archeologiske wurowania, kiż maja hać dochod zakończeny być. Z początku oktobra wotmie so symboliski prynny zaru. Poprawne twarskie dzieła mają się potem w nalieczu 2027 zahijić. W Bad Kissingenie zahaji sojensa międzynarodny kongres w bajkach, na którym są też Serbia zastupieni. Hesło rzeka człowieckie bycze w bajce, aby zredzić szóstej praszenie, że to bajki w człowiekach upraja. Hacz do niedzielę, oczekuje niedziel 200 wopczelników. Zaradwari z tej europejska bajkowa tłożność a bajkowa założba Walter Kahn, dzieje się dr Zuzanne Hose na przedsedka kuratoria. Kulturna wiadomostnica ze Serbskiego Instytuta je kongres sobą organizowała. Ona nawiaduje miastrujem też dziewaniczku w stawizny krabata. Sportowe towarstwo Soku Ralbice Hoki ponowia tu czasnie zromanie z gminu Ralbice Rożant a sponsorami Twerde Rajniszczo. Po 30 litach doby so Hornia Wążta nuznie zanirować, zo nebychu so sportowce zranili. Na jara dere z dziarzonu spodniu Wążtu rozdzieluje wienate cwyma Soku ze specjalni maszinu teledny 500 tonu grano diurita. Gmina Ralbice Rożant podpiera zanirowanie z 20.000 eurami. Konc oktobra smieća Ralbičanci kopare Twerde Rajniszczo potom zaso wużivač. A to one bichu, naše povijestče, kiš namakače dale na naši internetu je stronje Rune, takajš v naši dabondni app z mjenom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu kvilu je so sunco trošku vudrapalo, mi je s mročelemi Budyżine, žive slibro pokaza dale 20 stopnju. Mročele te nas dale przewodža, ale z blakami so sunco přeco zaso raz předreje, poponju to su dalše švijele možne. Duje cuni vecik, kiž duje ze zapada, a žive slibro te zaleze na maksimalnje 21 stopnju dženca, jutce potom cele podobne minjate vedro a tež temperature.
0: Stujsz jedzie przez Rono, albo chce tam jedźnieć gieczpuje. Wiesna droga je tam dostępnie zaszlachna, tam je dżęce rano, hajso niezbożo stało je prasnowo. Wiesna droga w Rono je potekiem dostępnie zaszlachna.
1: Serbski rozwóz.

Ja, bin nicht so bewiesen, aber das Nagel, das Gedöre, nehmen wir schon. No, hei, Pschuschim, Mam Schakot, was dich Pokiut, dann jinsche Tag der Reswiesdanium, zischt wort Nagelic, nicht an mir. Dzięki do podnia, a to na poczesaczych, trójka za cisztwoć hodziny, przedstawi się k poslednemu razy inscenacja Princesna Jamila serbskiego dziczacego dziwadła przy NSLG. Jutze wita zaso serbska kuchnia za swojby, waria albo pieku swodne kwoszczenki z nazymskimi płodami. Jutze od 4 do 6 dworniszczu inkluzjewe radworiu. Czego dla miła się nasza demokratia szkitać? To jest praszenie, które objednała się jutrze wieczor w Kamiennym domie. Zostrzom je prezydent Durinskiego wustawo szkita. Za początk je setnich w budyskim Kamiennym domie. Nowa Wóżyska Filharmonia startuje jutrze do nowej koncertowej sezony, a świeci przy tym równoczasnie swoje 30-letnie wobstacze. Na programie ist der Mehrstrom Tvorbe Richarda Straussa, aber Antonina Dvořáka. Jutze Wetscher, napovos mich nimsko-serbskim Ludovim Dživadle, doživiče tutun Konzert. Piatk maso Spichovanske Dvorstvo nastavacije svobodnije serbskije Schule Nebelčice zavožič. K tomu su šice zajmce preprošeni, a to napopečih do Nebelčic, do Lipovije drohi čisvo piatnače. Tam sposredkuje so tež informacije vo stavje přijoto šule, kotraž ma vod šulskoho leta 2028-2029 započeč. A domy z Niske towarstwa Radiszka te przeprosuje na hućmy literarny wieczor składnostnie 130 narodnin Marie Grolmusec a postatych posmiertnin Marie Kubaszec, a to piatk wieczor na po wosymich. K tomu zaklinczy też jazzowa hućba skupiny Sotry Wesela z Lipska.

Witam was uczebnie na żywitym, żywitym na salski radiowy program na aktualny magazin. Ja sam Ania Kochet-Schwarzowa. Net wam gronim, co was żyńca u nas wetsakują, do tego co wam redne żyńczycysz. Miejsza swoje spodobanie przy słuchaniu.

0: Historijske fota vetvorijo okna do zahadnosti. A na také drogovanie dostaví znoboto, myšaš asi pětk udáš ve Serskom muzeumie ve mišče. Živenie dolných Serbov na zachopienku 20. stoliša sú na tých carno-bivých fotách zavapili, rozkvaduje navjedujúca kurátorka Serskeho muzea Katarína Klimová.
1: Vinny su wird schottischego Ingenieura, Ethnografa, Fotografa a Umjevca Denisa Geloja. Vin jo ze svejeju kameru přes rozčielne regione Europe drogoval. Zachopiju jo svejo drogovanje v Nímskej, v Dolne Vúžice a Kuluje. V casu mjaze živješ nas čo sto vesem a živješ nas čo sto stilnas čo. Pytam, jo przebywał w Niżozemskiej, a pysdżej w Siedemgrodkej w Rumuńskiej.
0: Jo, mir Denis Galloway nie w Dolnej Łużycy znate było, a teke czojenie, jak su fota zase do swytwa z jawności przyszli, jo zaprzyjmujące, ale wesebnie te obrazy sami nasy su zajmne Groni Klimowa.
1: Wiesz, su oblicu tektejszego casa, kęż su pregowane przez siedne żyło na peli, przez dożywienia na marku, a wesebne wieraszki w żywieniu cwojeka, ako na przykład swajszba. Fotografie teko pokazują potrety dzisi a żeńskich z szakorakimi drastwinnymi wariantami, ako tak autentyski jano redko wiesz su.
0: Tento žen pětke vedpodně vetvorio se tošta nua fotova ústajence zegar pěšich se zachopio a ved zegar vesemich pobytujo muzei pětk jacor vesebný program s titulom Rozsvětlenie v ramiku muzeumových noců a open art Lausitz Biennale. Fasádu muzea obsvětliu se s pogybujúcimi serskými motivami, každéka se s fotografiami z ústajence. Muzikalisky to převožujú J-Cube s elektrickými serskými zvukami. A při interaktívnej stácii môžeš ho sami kreatívne vyšť.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Meni penis za serbske žišonje. Teke meni Brunicovih penis za bivu vedu, a zvucuju skoro za pat velike je vede v Dolni Vužice. Te adajšne teme, nento v drobnem ojo Gregor Klim, dobro žen. Žišonje za serbskim pobitovanjem v okresu sprevja nisa, da je dostaš meni penis. Potom so pijedali penižele na preseženju Uberka za možinsku pomoc. Ako okresne zastojenstvo naražijo, da je okres skrociš serbske spehovanje žišunju do gromade v nekak 6300 euro. Petrifjone vetogo bi bovo žasoš žišunju v Teberku až do grotka. Všicenajo až moso okres žariš. Do tych miest spiechują okres do serbskich žišuniach ze znikach 100,000 euro na leto, dajśne 200,000 dajo kraj. Jak se to buža dokradnie ustatkować na serbskich żywo žišuniach nie jest jeszcze jasne. Okres coteke na drugich polach w Možinskim žile skrociš, rozsużiš vo skrociňu mose okresny sejm. Financjalna petpiera koncerna Liak za miesto Biła Weda już masywnie pomieńczyła, pisze casnik Lausica Runczał. Lito sa dostanio miesto 4,000 euro, przedjadna bżasy szlitami o projektu wyspiechowania jeszcze 350,000 euro uceniło. Na napsiaszowanie uszeje szotoki obtwarzują koncern aż sumieszczy des lido udobywania brunicy mini a mini cóż. Tomu napšešivio šotoka až se filujúca spätna veda a proch nadalej ustatkujo tej naživenie mistče. Mistčenská rada bužo te peníze miaze tovaristvami rozdžiliš, gmena Ričice jo druga komuna, ako ešte profitirujo ved takýho dojadania s koncernom Liak. Domovina jo miela projektové dojadnanie, neperej z Vattenfall, potom z Liak až do lita 2020. Okres prevernisa audio ešte WC digitalne. Wenn ihr startował nowy serwisowy portal przez internetowy blog okresa, przyjrza schon na to ten portal, tam są nie to szykne informacje, gzastojenstwie przospam, a kontaktowe daty zwiedzane, per karier de jest tym, to laszcie mieć, każ mają następność pla okresa, kronik rejna raszcz Martin Häusler, szo jadno lic, żowo istnu dowolność, szulskie spiechowanie, albo wetpadki, szo jonama każ pet www.lkspn.de. Žeden čach, kaž víče budu sirene, zaricaš a smartfone zveniš, víče jo ceve nimske zase varnovajnski žen. Več zega jadna z Čech, dopodnja bužo se to staš. Na hendijach, ak vedpovjetne system majo, bužo se pokazaš varnovajnski tekst. Čibertl štundu pesče, bužo potom vedvarnovanje. Bergarje su potom šasone zviskoju svoje nazgonjenja dali daš. Varnovajnski žen se vedme jo kušte leto, 2.4. septembrje. To je test, lec šikne systeme funkcionirujú za napšaudne katastrofové pád. Dalšne zvucovanie bužo pesporomne sprejvie. Miesto Hršebus a šikne okrese Dolnej Vužice testujú pád veľkeje vede. To bužo ten týždeň pět k asobetu. 500 metrov bužo na všakorakých miestnach duce, zviskové vejstvo, organizácia za technickú pomoc a krajné obsvietové amt sú zapšegnené. Na Bergajo se zvucovanie pak nebužo ustatkovaš.
0: Jadro.
1: Po garucem corešnem dňu a tešnej noci jos žinca čochu ochvožilo. Jadna dvažasča grado pokažo termometa, ale ve svincu se to veto šople zacuva. Mrokove a svinco zmijome až do viacora, vietrova pipovieš pokažo dešč, ale gaž glideme na deščový radar, bužo snaž jano garna vúžica nieco dostaš. U vestoňovskeri sucho, vidče pedopne pši ve 18 gradach a zajča bužo mecnevič u glide na pieť, a koniec týždňa sú popšom riedne, smijome všetci okolo 2,6 gradov, alebo samovici.

0: Na Köln zu Tyginia, Stjodoji Vili, Cevu Main, Cevu Kopicu, Kulturnych Zaridovanju, Hove Dolni Vužice, Tojo Meteke Gronivata, Chefredaktorka, našego Sarskego Tyginika Nove Casnik, Venajonin Top Ši Telefonie, Dobre Žin, Katalin Poradskoc.
1: Na Dobre Žin.
0: Jo, co to šukno jo, a to zavišče se vidbišče, a teke venu udašu Casnika.
1: Na to na kužde pa to mogu zlubiš. Jo, jo bilo vjele, vjele los. Na koncu tyženja my sme duce byli p celej Dolnej Vužice, možeme tak roniš, do Kulaš. Tam su byli muzeove noce, v Dešnje, v Berkoach a v Janšojcach. V šakih sach su svišili žnune naogi, a v Goukocach jo se vetmir bošajnski cerkvine žen.
0: Jo, pen, jo zase nareže ten cerkvine bok.
1: To na kušte pat, tam zgönja schon napšikvat nieco v serskim pöžilu togo velikego svieženja v grotku, tož ten sviežen gromaže vesrejš jo mil tek serski cerkvine pöžil, tam jo Elias byse v serskej rece citao.
0: A pen sme ga doživili ten jaren abo drugi jubilej?
1: Ja, durch Jubiläum ja bewa teke Wiele. Jużo w Janscholzach su swischili mieses da gasto tak lice mit Ci Jubiläum. To kulasz Janscholzki Musei obstoim jastem Cijascha liet. A to su tam se gözetze swischili w Ramiku Museowych Nocu. A ta Zisonia w Janscholzach ta nieo jano jużo stożascha liet. Moda albo stara, ale jo tek pesz a dważasza lid żyl witaj projekta. Jo, a se wie, aż su tam wiele cesnych gości mimo przyszło, aby jubilaram gratulirowali.
0: Jo, a w dalszych jubilejach możesz a teke cytasz w nowym udaszu naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik, a przy telefonie jo była szefredaktorka Katalin Poradskoc. Uczawny, że Katalin, pen życym redakcji jeszcze rednu srodu.
1: No uczymy żyk, a to życzymy wam w waszej redakcji, a wam, lubi przysłuchariateke.

Sevier aż zum was tegeschina serske blida przepszosz, katarasz bużo żinza wiacore w serskim muzeu, do tego begroniła treba meraz przestałku. Przece jano sejżesz a przysłuchaszega tege strobe nio, za to mamy naszą muzyku tyżenia, grajomy wam sztucki z wetpowiednym rytmusom, nie prepake dajom wam po nadoku, to już znajosz o steinszopszosem, miestno treba šo za to. Žinca trenirujeme našu mec. Viem, to nichten raten jama. Lážece zepere. Nímsky o to liegestütze. Ja begroniva žasaš jo dost, če na zachopienku. Gaš nischo mecne dost, špen zešo kele na doboj. Te profie vetvas zeju noze na kauč, abo sto. A gvosnie sobulicisch. Pšosem. Pšosem.

Nieco, co się niemska rycy nie ma, to ten werbalny aspekt naszej serskiej rycy, jako oboga się serską ryc, a druga słowiańska rycy. Wicze burzo to tema w naszym przynosku, brzomy k tomu w rozgronie z ekspertami. W naszym ryżu obzwadna serska ryc zabieramy się wysypnie z temami, jako są czasu troszkę kontrowersne. Ja, na to może się naraz gebysz, a na drugie temy takie. Żyńcaśne program chyla się na końc. Synażiam, aż ja się wam spodobał. Ja jestem Ania Kochoj-Czwarcowa. Miejsza się derie. Spodobnu, sriodu wam życzę.

Witam was uczobnie na żywitem na salski radiowy program na aktualny magazin. Ja sam Ania Koroć-Szwarcowa. Net wam gronim, co was jeżynca u nas wetsakują, do tego co wam redne żynczycysz. Miejsza swoje spodobanie przy słuchaniu.

Jo anjeżli aż se aktualnym czojeniam si obrożiomy spiwa Juliana nad porobotom, aż co do prytka, nowe pusie opytasz i licho tu cuś.

0: Historiske фото ветворију окна до захарности. А на таке дороговање достави знобото, мишаша се петк удаш в Сарском музеуме в Мишче, живење дольних сербо на захопенку 20-го столиша су натих царно-бивих фотах завапили розквадуја навідујуца кураторка Сарского музеа Катерина Климова.
1: Wenn ich so wird schottischego Ingenieura, Ethnographer, Fotografer, a umjeuza, Denisa Geloja. Wenn ja se sveje ju kameru pšes rozčielne regione Europa drogovau. Zachopiju ja sveje drogovanje v Nímskej, v Dolne Vúžice a Kuluje. V casu mja se živješ nas čo sto vesem, a živješ nas čo sto stirnas čo. Potom jo přebyvau v Nižozemskej a pysdžej v Sedemgrodkej v Rumojnskej.
0: Jo, mir, Dennis Galloway, nie v Dolny Úžice znate było, a teke čojenje, kak su fota zase do svetva z javnosti přišli, jo zapřimujúce, ale vesebne te obraze sami nase su zajmne, Groni Klimova.
1: Wiesz, su oblicu tektejšego casa, kenš su pregovane przez šedne živo na peli, przez dożywienia na marku, a wesebne wieraszki w żywieniu człowieka, ako na przykład swajszba. Fotografie teke pokazują portrety żysi a żeńskich z szakorakimi drastwinnymi wariantami, ako tak autentyski jano redko wieżyszu.
0: Tentožen pětke vedpodně vetvorio se tošta nua fotova ústajence zegar pěšich se zachopio a ved zegar vesemich pobytujo muzei pětk jacor vesebný program s titulom Rozsvětlenie v ramiku muzeumu v Hnotso a Open Art Lausitze Biennale. Fasádu muzea obsvětliu se s pogibujúcimi serskými motivami, každéka se s fotografiami z ústajence. Muzikalisky to převožujo J-Cube s elektriskými serskými zvukami. A při interaktívnej stácii môžeš sami kreatívne vyš.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Meni penis za serbske žišonje. Teke meni brunicovih penis za bivu vedu, a zvucuju skoro za pat velike je vede v Dolni Vužice. Te a dajšne teme, nento v drobnem ojo Grego Klim dobrožen. Žišonje za serbskim pabitovanjem v okresu sprevjanisa deje dostaš meni penis. Potom su pijedali panižele na preseženju uberka za možinsku pomoc. Ako okresne zastojenstvo naražio, da je okres skrociš serske spehovanje žišunju do gromade vo nekak 6300 euro. Petrifjone vetogo by bovo 6600 vet berko až do grotka. Pšicenajo až musa okres žariš. Do tych miest spechuje okres do serbskich Žišuniach z nekak 100.000 euro na leto, dajšne 200.000 dajo kraj. Kak se to buža dokradnje ustatkovaš na serbskich živo Žišuniach nie je ešte jasne. Okres coteke na drugih polach v Možinskim žile skrociš, rozsužiš vo skrocenju mose okresne sejm. Financijalna petpjera koncerna Lijak za mjesto Biva Veda jo se masivnje pomjenčiva, pišo casnik Lauzica Runčov. Leto sa dostanjo mjesto 140.000 euro, předjadna bžase šlitami jo projektu vespehovanje išči 350.000 euro ucenivo. Na napšašovanje uše je šotoki obtvaržujo koncern až su mjesto des ledo udobivanja brunice meni a meni cuš. Tomu napšašivio šotoka až se filujúca spädna veda a proch nadalje ustatkujo te naživenje mistče. Mistčenska rada bužo te penize mjaze tubaristvami rozdjeliš, gmena Ričice jo druga komuna, ako ešte profitirujo ved takigo dojadanja s koncernom Lijak. Domovina jo mjema projektove dojadanje, nepere z Vattenfall potom z Lijak až do leta 2020. Okres Privatnisa audio ešte WC digitalne. Wenn ja startował nowy serwisowy portal przez internetowy blog okresa, przyjrza się na to ten portal, tam są nieco szykne informacje, k zastojenstwie przospam, a kontaktowe daty zwiedzane, per karier, de jest tym, to laście mieć, każ mają następność pla okresa, kronik rajna laście Martin Häusler, że jadno lic, że wo istną dowolność, szulskie spiechowanie, albo wetpadki, że jo namakasz pet www.lkspn.de. Žeden čach, kaž viče budu sirene, zaricaš a smartfone zveniš, viče jo ceve nimske zase varno vajnski žen. Več zega jadna z Čech, dopodnja bužo se to staš. Na hendijach, ak vedpovjetne system majo, bužo se pokazaš varno vajnski tekst. Čibertl štundu pesče, bužo potom ved varnovanje. Bergarge su potom šasone zviskoju svoje nazgonjenja dali daš. Varnovajnski žen se vedme jo kušte leto, drugi stvrtke septembrije. To je test, lec šikne sisteme funkcioniruju za napšavne katastrofove pad. Dalšne zvucovanje bužo pesporomje sprejvje. Mjesto Hršebus a šikne okrese Dolnej Vužice testuju pad velikeje vede. Da bužo ten tužin pjetk a sobetu. Pešo nad meco bužo navšakorakih mjestnach duce, zviskove vejstvo, organizacija za tehnisku pomoc a krajno obsvjetove amt su zapšegnjone. Na Bergaju se zvucovanje pak nje bužo ustatkovaš.
0: Jadro.
1: Po garucem corešnem dňu a tešnej noci jos žinca čochu ochvoživo. Jadna dvažasča grado pokažo termometa, ale ve svincu se to veto šople zacuva. Mrokove a svinco zmijome až do viacora, vjetrova pipovieš pokažo dešť, ale gaž glidame na deštový radar, bužo snaž jano gar na Vužica nieco dostaš. U vestonio skeri sucho, viče pedopne pši ve 18 gradach a zajča bužo mecnevič ugli. Lide na pět, a konc týženia su popšovom riedne, smijome všetci okovo 20 gradov, abo samovici.

0: Na Köln zu Tijinja, Stjodoživili, Cervu Main, Cervu Kopicu, Kulturnych Zaridovanju, Hove Dolni Vujice, Tojo Meteke Gronivata, Chefredaktorka, naszego Sarskiego Tijinika Nowy Casnik, wynajonynto przy telefonie Dobre Żyn, Katalin Poradzgoc.
1: Na Dobre Żyn.
0: Jo, co to szukno jo, a to zawiszcze swytbyszczy, a teke wynowym udaszu Casnika.
1: Na to na każdy pato mogę zlubić. Jo, jo było wiele, wiele los. Na końcu tygodnia myśmy ducy byli w całej Dolnej Wóżycy, możemy tak gronić do Kulasz. Tam są byli muzeowe noce, w Deśnie, w Berkołach, a w Janszojcach. W Szakichsach są świeżili żnone nałogi, a w Gołkocach już się wytmił Boszańskiej Cerkwiny Żyń.
0: Jo, pen, jo zase naryże ten cerkwiny bok.
1: To na kuszte pat, tam zgoniesz na przykład nieco w serskim pyżilu tego wielkiego zwierzenia w grotku. Toż ten zwierzyn gromadzie wesrejś jo miał takie serski cerkwiny pyżil, tam jo Elias bysy w serskiej rece cytał.
0: A pen, smyga dożywili ten jaren albo drugi jubilej?
1: Ja, tych jubileo jo było takie wiele. Już w Janszojcach są zwieszili miejsce, gdyż to tak liczymy trzy jubileje. To kolaż Janszojski muzej obstoje miastem 30 lat, a to są tam se gorzece zwieszili w ramiku muzejowych nocu. A ta dzisiejsza w Janszojcach, ta nie jano już 40 lat, młoda albo stara, ale jo tak 5-20 lat żył witaj projekta. Jo, a se wie, aż su tam wiele cesnych gości mimo przyszło, aby jubilaram gratulirowali.
0: Jo, a w dalszych jubilejach możesz czekać, co też w nowym udaszu naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik, a przy telefonie jo była szefredaktorka Katalin Poradzgoc. Uczawny że Katalin, pen życym redakcji jeszcze rednu sorodu.
1: No uczawny żyk, a to życzymy wam w waszej redakcji, a wam, lubi przysłuchariateke.

Se wir aż co my was tegości na serskie blida przeprosysz, kateresz bużo żinza wiacore w serskim muzeju, do tego by groniła treba my raz przestałku. Przece jano sejrzysz, a przysłuchasz, aga tege strobe nio, za to mamy naszą muzyku tyżenia, grają my wam sztucki z wytpowiednym rytmusom, nie prepakedają wam po nadoku, to już znajesz o stańszo przosem, miestno treba šo za to. Žince trenirujeme našu mec. Viem, to nichten raten jama. Lážece zepere. Nímsky o to lígeštuce. Ja by groniva žásaš jo dost, či na zachopienku. Gaš nešťo mecne dost, špen zešo kele na doboj. Te profie vetvas zeju noze na kauč, abo sto. A gvosnie sobulicuš. Prosim. Prosim.